0: Poletje.
1: Poletje. Poletje na Kaprisu.
2: V mestu imamo kup deklet, najlepšo mora.
3: Jo, mažo, mažo, ti jaz pokažem, kaj delamo tu pri nas, ok? V mestu imamo en kup deklet, najlepšo mora six pack imet, a to so le sanje, verjemte.